0: utakmicu i moramo to puno popraviti.
1: Thank you so much to everyone for joining us.
2: Možeš malo sumirati utakmicu, prvo poluvrijeme si gledao s klupe, nije bilo dobro, u drugom si ušao, što je to izgledalo bolje, dojme da ste bili puno rastrčaniji, puno konkretniji u drugom dijelu?
3: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce, koji isto tako od ozada, golman, stoperi tehnički su dobri. I gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. I da, tražili su dobro tu dubinu, imaju stvarno dobre individualce. S razlogom jesu 30. ekipa na svijetu. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme, evo, možda taj ulazak, možda jesmo malo i mi podigli agresivnost, bili smo možda bliže tim drugim loptama, došao i taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je bilo obrnuto protiv Engleske, da su Englezi zabili taj gol i nekako se usmjerila utakmica. Šteta možda da onda bilo je tu nekih par kontri, ako se ne varam, najbolja od marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim, ovako je ostala živa, ali da, treba krenuti možda od ove pobjede, od pobjede prve nakon koliko godina, 4 na velikim natjecanjima nakon europskog u Njemačkoj i poraza protiv Engleske, treba početi s nečim. I evo, počeli smo, nadam se da ćemo izvući dobre pouke i da ćemo iz ove pobjede nastaviti graditi ono što je jako bitno za biti bolji na turniru.
4: Ante, una en castellano. ¿Cómo se escribe el entrar y de una vez causar un efecto, marcar el gol para una victoria tan importante, la primera para Croacia en el Mundial? Y la segunda te quiero preguntar por Luka, su influencia y lo que significa para ti y para el grupo compartir con él en este día tan especial con sus apariciones número 200.
3: Sensacional, es fantástico entrar y casi por delante de estadio lleno o casi lleno de croatas, marcar el gol para que al final sirve para la victoria. Mi primer gol en competiciones grandes, mi primer gol en el Mundial. Y claro que estoy contento y sobre todo que sirve al final para empezar a ganar. Y es lo que necesitamos, empezar ganando, porque ya en último europeo y ahora contra Inglaterra no hemos logrado a ganar los partidos. Y ahora hay que hacer una buena reflexión y que esto es un punto de crecer para lo que viene. Y lo de Luka, no sobran las palabras, porque no sé cuántas personas hay en el mundo que han logrado 200 partidos con su país. Y estamos agradecidos de tener un capitán como Luka, un jugador, una persona. Y nada, súper contentos, sobre todo que al final se lleva ese gran día con gran victoria. Siempre se disfruta más ganando.
5: Čestitam na pobjedi, Denis Lugarić, Hina. Slijedi Gana. Znam da je još možda prerano, ali jeste li pratili njihove utakmice, ove dvije? Treba će nam možda pobjeda da bi potvrdili prolaz.
3: Pa je, analizirali smo naravno utakmicu protiv Paname njihovu. I današnju smo igrali su malo prije nas, nešto jesmo malo vidjeli. Evidentno je po rezultatu da su bili jako kompaktni, da su bili nezgodan protivnik. Da, definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno, da možemo nastaviti rasti u turniru. Svaki detalj je bitan, kao i prekidi gdje danas smo bili jako dobri, sačuvati nulu. Tako, evo, svi ti neki detalji su nam bitni za ono što ide i naravno biti bolji još u drugim segmentima igre.
6: Ante, una en español, puede ser?
3: Sí.
6: ¿Cómo viste o cómo sufriste el partido? Ellos tuvieron un muy buen primer tiempo, ustedes un muy buen segundo tiempo. ¿Cómo lo viste desde adentro? No.
3: Sabemos que Panamá es un equipo que tiene jugadores muy, muy rápidos, que son un equipo muy vertical, que tienen buena técnica, jugadores de atrás, portero. Y bueno, me han gustado mucho, han sido muy agresivos, han ganado muchos segundos balones y creo que esto marcó mucha diferencia. Bueno, hemos subido también sufrir, defender y al final hemos tenido un poco más suerte, ¿no? para llevarnos esta victoria. Lo necesitas, lo hemos tenido y nada, creo que Panamá se presentó muy bien con la muy buena imagen y por algo están selección número 30, ¿no?, en mundo y puedo darles enhorabuena, pero bueno, claro que estoy contento que al final hemos sabido manejar el partido y llevarlo a nuestro lado.
7: Ante, nakon vaše pobjede, kad činilo se da bi se mogli još otvoriti, bilo još prilika, a na kraju onda još i Livaković spašavao, kako se to vama na trenu činilo, se činilo još malo da bi se to moglo još otvoriti?
3: Pa je, možda ti trenuci poslije pogotka našeg gdje su bile te dvije, tri kontre, mislim, rekao sam, naj možda izglednija je bila od marca, gdje, da, definitivno da bi se utakmica zatvorila, gdje onda bilo bi još i drugčiji prostor i dala bi nam to još jednu dodatnu sigurnost. Nakon toga pogotka i možda tih zadnjih 15-20 minuta, opet smo bili možda u podređenoj nekoj položaju, ali opet smo pokazali da smo bili tvrdi, Livije izvukli smo nulu u obrani, što je jako bitno. Ponavljam, mislim da trebamo uzeti te neke dobre stvari, ovu pobjedu koju nije lako ostvariti, niti jednu. Na malim stvarima se gradi nešto veliko. I danas, evo, mislim da ima tu hrpa tih nekih malih stvari koje smo uspjeli poboljšati, kao od tih kornera, kao od, ne znam, sačuvati nulu, koncentracija kod nekih ono ključnih momenata gdje ne izgubimo svog čovjeka kojeg čuvamo. Evo, to nam treba poslužiti da bi bili bolji. Nadam se da će nas te male stvari još podignuti, da ćemo dignuti se i u formi i u onom što nas čeka dalje u turniru.
8: Hvala, thank you.